0: Aman Rafiki.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
1: Awongoma nyanti program chakaza yingi te.
2: Yansadi je Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima uno bwegera. Ngane ibawo wali ali mukuraja na gamali mama. Ona kungano mukama katoda wange. Yadde ntwingiriye koko sije.

0: Nasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi. Nasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yansa dije Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kuya mera unojima unobwegera. Ngana iba umali ni alimukula jana gamari mama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yaden pindiri yego kwa sijifu.